0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravský soud uzavřel případ nelegálních laboratoří na výrobu syntetických drog. Roman Sikora skončil jako generální ředitel OKD. Město Frýdek-Místek plánuje, jak využít někdejší potápěčské centrum. Zítra bude většinou polojasno, naměříme do 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Krajský soud v Ostravě uzavřel rozsáhlý případ gengu, který v utajovaných laboratořích v Ostravě vyráběl syntetické drogy. Čtveřici mužů uložil tresty od 12 let vězení ve věznici s ostrahou až po 3letou podmínku. Podle nepravomocného rozsudku vyráběli stovky kilogramů syntetických drog určených pro zahraniční klientelu. Obchod organizovali mimo jiné přes Darknet, tedy skrytou část internetu, a při nelegální výrobě způsobili taky rozsáhlé škody na životním prostředí, řekl Českému rozhlasu státní zástupce Michal Togner.
2: S ohledem na nebezpečnost těch odpadních látek jsme prostě museli ze zákona zabránit tomu, aby ty tisíce litrů byly vypuštěny někde do řeky, do pole nebo kamkoliv jinam. Po té vlastní realizaci věci jsme se dozvěděli, že celá tahle kauza je rozpracovaná napříč celou Evropou.
0: Společnost OKD má nového generálního ředitele a předsedu představenstva. Romana Sikoru ode dneška střídá Martin Janaj, který vedl Český znalecký a výzkumný ústav v Praze. Bez dalších podrobností to potvrdila firma OKD, která v současné době likviduje poslední černouhelný důl ČSM a věnuje se dalšímu podnikání, například výrobě uhelných směsí anebo přípravě na těžbu důlního plynu. Lidé z Frýdku-Místku mohou posílat nápady na budoucí využití pozemků u sídliště Riviera. Plochu město prodalo v roce 2010 soukromému spolku, který tam postavil potápěčský tréninkový areál. Soudy už dali městu za pravdu, že prodej byl nevýhodný a tedy neplatí. Aktuálně kauzu řeší Krajský soud v Ostravě. Současné vedení města počítá s tím, že pozemky dostane zpět do majetku.
3: Co jsem slyšel, tak to žádná akce nikdy nebyla. Jo, že ani jak to bylo nový, že by se to nějak otevřelo.
4: František Gabra bydlí přímo naproti areálu. Jak by mělo plochu město využít, o tom zatím nepřemýšlel. Jedno ale ví celkem jistě.
3: Další parkoviště je to určitě ne.
4: Mezi náměty lidí je komunitní centrum pro seniory, zahrada s veřejným ohništěm se zákazem vstupu pro psy nebo tréninková hala pro baseballisty. Nápad, který se líbí i Nele Ajchové.
5: Moje děti hrají baseball, takže já bych byla ráda za tu halu.
4: Na stránkách města je stále otevřený dotazník, kam mohou lidé své nápady posílat. Z Frýdku-Místku František Kuča, Český rozhlas.
0: Dvě trestní oznámení na neznámé pachatele podalo ministerstvo zahraničí kvůli projektu českého pavilonu na světové výstavě Expo v Japonsku. Nedostatečné financování projektu může podle šéfa rezortu Petra Macinky z motoristů ohrozit budoucnost českých center, která jsou s tím organizačně spojená. Podle Macinky je to výsledek série špatných rozhodnutí předchozího ministra Jana Lipavského. Současný poslanec za ODS kritiku odmítá.
6: On si nechal škrtnout 3/4 miliardy pro letošní rok na rozpočtu a teďka mu chybí peníze, takže hledá libovolnou záminku pro to, aby se nějakým způsobem omezila činnost českých center.
0: Lipavský dodal, že si stojí za tím, že jednal v souladu se zákonem a vše je řádně zdokumentované.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte v regionu jasno nebo polojasno, přechodně zvětšenou oblačnost a zejména na horách se může objevit i přehánka. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, aktuálně v Opavě na náměstí Republiky, srazila se tam dvě osobní auta. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Český radio v Ostravě, vydařeně.
8: Dobry wieczór, poniedziałek, 1 czerwca 2026 roku, imieniny Jakuba i Konrada. Obchodzimy też Międzynarodowy Dzień Dziecka. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń, aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Spółka OKD ma nowego dyrektora generalnego i prezesa Rady Nadzorczej. Romana Sikorę zastąpił na tym stanowisku Martin Dżanaj, który stał na czele Czeskiego Instytutu Ekspertów i Badań w Pradze. Poinformowało o tym kierownictwo spółki, która obecnie likwiduje ostatnią w Republice Czeskiej kopalnię węgla, sonawską kopalnię CSM i koncentruje się teraz na innych obszarach działalności, takich jak produkcja mieszanek węglowych czy wydobycie gazu kopalnianego. W czeskim Cieszynie policja zacznie mierzyć prędkość na ulicy Ostrawskiej. Miasto stara się w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo na drogach po tragicznym wypadku, do którego doszło przed rokiem na Ostrawskiej na przejściu dla pieszych przy Teatrze Cieszyńskim. Jak podał ratusz, już wcześniej udoskonalono w tym miejscu sygnalizację świetlną. Pomiary prędkości rozpoczną się zaś 1 lipca. Basen Indrzy w Awierzowie umożliwi w tym roku dzieciom od 12 roku życia wstęp bez opieki osoby dorosłej. Zarząd obiektów sportowych i wypoczynkowych chce w ten sposób zaoferować dzieciom możliwość bezpiecznego spędzania czasu nad wodą. Młodzież bowiem często korzysta z kąpieli w zbiornikach wodnych, nad którymi nie ma ratowników. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Zaolziańskie polskie podstawówki rywalizowały w piątek podczas igrzysk lekkoatletycznych na stadionie w Trzyńcu. Zawody rozpoczęły się od zapalenia znicza, a młodym zawodnikom kibicowały pełne trybuny, mówi dyrektor szkoły organizatorki Marek Grycz.
9: Mamy dzisiaj 42. igrzyska, czyli jest to tradycja, jest to spotkanie kolegów, przyjaciół, współpraca szkół, radość z ruchu. Organizatorem jest nasza szkoła PSP w czeskim Cieszynie. Oczywiście pomagają nauczyciele, pomagają rodzice, pomagają nam gimnazjaliści z gimnazjum naszego z czeskiego Cieszyna. Mamy współpracę tutaj z sekcją atletyczną Strzyńca, gdzie mamy sędziów głównych, także ludzi masa, ale jak mówię, warto. W tym roku znowu nam się udało przekroczyć 400, mamy 411 zawodników. Zawodników z 24 naszych szkół, 10 pełnych, 14 małoklasówek. Będzie puchar dla szkoły pełnej, puchar dla szkoły małoklasowej. Będą sztafety. Tradycyjnie nie zmienia się formuła. Mamy biegi krótkie, biegi długie, skok dal, skok z wyż dla starszych, rzut piłeczką, pchnięcie kulą dla starszych.
8: Sobotni festiwal Przenikanie Kultur w Karbinie Pryszczacie był okazją do spotkania różnych narodowości, tradycji, kuchni i folkloru. Na rynku Masaryka nie zabrakło również polskich akcentów. Swoje stoiska przygotowali m.in. przedstawiciele Polskiego Oddziału Biblioteki Regionalnej w Karbinie oraz PZK-owcy z Pryszczatu. O tym, dlaczego obecność na takim wydarzeniu jest dla nich ważna, mówią gospodarz Pryszczackiego Koła Kazimierz Kądziołka i bibliotekarka Marta.
10: Byliśmy tu z powodu tego, żeby się pokazać, żeby wszyscy wiedzieli. Może nie wszyscy, ale tutaj obywatele, którzy tu byli dzisiaj, że jest jakaś polskość tu na tym terenie, czyli Polacy, że tu jesteśmy, jakąś kulturę mamy. No i mieliśmy jakieś rzeczy do zjedzenia, do wypicia i tradycyjny bigos był i tradycyjne kiełbaska z grilla, żeby poczęstować gości, którzy przyszli się popatrzeć na to dzisiejsze prolinanie kultur. I jeszcze, żebym nie zapomniał, było 400 kołaczy upieczonych. Nasz wspaniały klub kobiet postarał się i kołacze jako tradycyjny polski taki zakąsek, bym powiedział, były po prostu sprzedane. Rozeszły się między ludźmi i jesteśmy zadowoleni.
11: Zawsze, kiedy jest Przenikanie Kultur w Karwinie, to chcemy prezentować też polskie książki, żeby nie było tylko dla ciała, ale też i dla ducha. Także mamy przygotowane tańsze książki za grosik oraz sprzedajemy książki regionalne i książki pana Wirka.
8: Piątek i sobota przebiegały wędryni pod znakiem teatru. Zespół teatralny imienia Jerzego Cięciały wystawił w czytelni komedię Powtórka z Czerwonego Kapturka. Mówi szef zespołu Janusz Ondraszek.
12: Jest to taki rodzinny spektakl. Każdy z tego może coś sobie wziąć. Może są tam jakieś takie słowa, które może dla dorosłych i dla dzieci bardzo śmiesznie, zabawnie, kolorowo. A przede wszystkim śpiewy. No o to chodzi, że ten cały spektakl jest również rozśpiewany, roztańczony.
8: W publicystycznej części wydarzeń porozmawiamy o fotografiku Karolu Kalecie, który obchodziłby w tym roku 120 urodziny oraz o miejskich imprezach kulturalnych w czeskim Cieszynie. A na razie posłuchajmy zespołu Perfect i piosenki Wszystko ma swój czas.

0: listu 20. urodziny. Obchodziłby w tym roku wybitny fotografik Karol Kaleta z Bystrzycy. W związku z tym władze wioski i Ośrodek Kultury Muzyk przygotowały cały szereg imprez, a my rozmawialiśmy na ten temat z pracownikiem ośrodka Janem Michalikiem.
1: Panie Janku, w tym roku mija 120 lat od urodzin jednego z najbardziej chyba znanych tu zaolziańskich fotografików, pana Karola Kalety. I on właśnie był rodakiem z Bystrzycy. Czy gmina uczci jakoś ten jego jubileusz?
2: Tak, jest to prawda. Pan Karol Kaleta był fenomenalny fotograf. Fotografował nie tylko ludzi tutaj w Bystrzycy, ale fotografował również przyrodę, ludzi, krajobraz poza Bystrzycą. To znaczy jego pole było bardzo szerokie do popisu. Można by było powiedzieć od Bukowca Girowej po Praszywą. Tam wszędzie się na piechotę poruszał ze swoim fotoaparatem. Poruszał się ze swoim fotoaparatem po górach i zachwycił na tych fotografiach nas. On fotografował to, co było zwyczajne, to, co było spotykane na co dzień, to znaczy krowy, ludzi przy pracy na polu, stare domy, których wszędzie było wiele, ale on właśnie zachwycił poprzez to fotografowanie zwykłego świata, niezwykły klimat, który tutaj już dzisiaj w Beskidach nie ma.
1: Czyli właściwie my możemy ten świat naszych przodków dzięki nim odkrywać, prawda?
2: Tak, w bardzo wielkiej mierze tak, bo jest wiele publikacji, wiele książek i wiele placówek muzealnych się posługuje właśnie zdjęciami pana Karola Kalety, bo on naprawdę potrafił robić cuda na tych fotografiach, a kiedyś nie było łatwe, bo te fotografie to była sztuka artystyczna, bo było tam wiele różnych aspektów.
1: Jeżeli dobrze kojarzę, z lat 90., kiedy się pojawiły wystawy Karola Kalety, on myślę robił na szklanych kliszach.
2: Chyba tak. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że pan Kaleta też miał oprócz tego w Bystrzycy swój atelier niedaleko kościoła, niedaleko cmentarza, a nie tak dawno zmarł, bo zmarł w marcu w roku 1998. Właśnie teraz by my obchodzili 28 lat od jego śmierci. No i w tym roku obchodzimy te jego urodziny, 120 lat. I jest to powód do świętowania. I gmina Bystrzyca wraz z panią Ireną Cichą gotuje wystawę plenerową na płot szkolny. Będzie taka pomysłowa uliczka Karola Kalety, którą realizuje pan wójt Roman Wróbel wspólnie z panią Ireną Cichą.
1: To będzie tam w tym parku, który prowadzi od tego wielofunkcyjnego domu w kierunku szkół?
2: Nie, właśnie uliczka Karola Kalety się będzie znajdować od 15 czerwca między szkołami i domem dzieci i młodzieży. Jest to ulica, która prowadzi w kierunku do kościoła ewangelickiego z areału szkolnego.
1: Czy są jeszcze jakieś inne imprezy, w ramach których będzie przypominana sylwetka pana Karola?
2: Jeden z pomysłów, który się właśnie teraz realizuje, jest konkurs fotograficzny, który trwa właśnie teraz do końca maja. I w połowie czerwca ogłosimy wyniki. Właśnie był to konkurs przeznaczony dla szkół podstawowych z polskim lub czeskim językiem nauczania. Rozesłaliśmy ich też w tym radiusu Bukowiec, Wędrynia, w tych wioskach, gdzie najbardziej pan Karol Kaleta fotografował. No i mogę zdradzić, że udało się już wysłać dzieciom 30 fotografii, bo była jedna zasada taka, że jeden uczestnik konkursu, jedna fotografia. I bardzo się cieszymy, bo te fotografie mają klimat, mają serce. Są pomysłowe, są fotografie z Bukowca, tutaj z Bystrzycy, z okolicy, bardzo się tym cieszymy i pewnie z tego grona tych fotografii wybierzemy te najlepsze i będzie ogłoszenie tutaj wyników dla uczestników konkursu i cieszymy się z tego, że dzieci zdecydowały się fotografować po wzoru pana Karola Kalety, bo konkurs nazywał się Fotografować możesz również ty po wzoru pana Karola Kalety.
1: A gdzie na przykład będzie potem można obejrzeć nie tylko te zwycięskie prace, bo na pewno i te zdjęcia, które zasłużą na wyróżnienie albo chociażby na to, żeby były zauważone?
2: Chcemy wszystkie te fotografie dać do pobliskiej okolicy tej uliczki Karola Kalety, to znaczy tam, gdzie będzie miejsce obok tych historycznych fotografii pana Karola Kalety, to będą też fotografie uczestników konkursu, którzy wzorowali się według pana Karola Kalety. Według mnie jest to bardzo fajne, by dzieciom pokazać poprzez taką formę konkursu sylwetkę znanego, wybitnego, nie tylko bystryckiego, ale całoregionalnego fotografa, jakim był pan Karol Kaleta.
1: Gdzie się odbędzie potem to ogłoszenie wyników tego konkursu? Tu u was w pośrodku?
2: Ogłoszenie wyników będzie według mnie za niesprzyjającej pogody tutaj, ale chcielibyśmy to właśnie zrobić w tej uliczce pana Karola Kalety, kiedy byłaby dobra, sprzyjająca pogoda, to właśnie tam by było dla dzieci takie uroczyste spotkanie, jeśli się wszystko uda.
1: Ja się jeszcze zapytam o jedną sprawę, bo wyszła chyba w dwóch albo może nawet w trzech wydaniach książka o Karolu Kalecie, Beskidy, Góry i Ludzie. Czy na przykład tu u was można ją zakupić?
2: Tak, są tutaj te książki prosto od wydawcy. Beskidy, Góry i Ludzie, można ją nabyć za 300 koron czeskich i jest to edycja, która wyszła w czerwcu roku 2024.
0: O Karolu Kalecie rozmawialiśmy z Janem Michalikiem. Letnie miesiące to w czeskim Cieszynie cały szereg miejskich imprez kulturalnych, a niektóre z nich są organizowane wspólnie z partnerami z polskiego brzegu Oldzy. O rozmowę na ten temat poprosiliśmy wiceburmistrza Wita Słowaczka z partii KDU-CSL.
1: Panie wiceburmistrzu, rozpoczyna się czerwiec, czyli właśnie taki sezon letni, który bardzo kojarzy się z imprezami, czy już organizowanymi wspólnie przez oba miasta, jak Święto Trzech Braci, czy po prostu tu akcje miejskie, plenerowe, na które zapraszacie całe rodziny z dziećmi. Bo Święto Trzech Braci właśnie już puka do drzwi.
3: Tak, tutaj raczej niecałe 14 dni, od 12 do 14 czerwca, Święto Trzech Braci. Rozpoczynamy oczywiście spotkaniem na moście granicznym. Tutaj w tym roku jest troszeczkę inaczej, nie będzie sztrudel. Strona polska chce zrobić niespodziankę, ma to być jakiś kołacz jabłkowy czy coś tam. No zobaczymy, jakie to będzie. Smaczne oczywiście. Także ludzie się spotkają, będą potem leciały imprezy po obu stronach.
1: A takie to oficjalne rozpoczęcie będzie w każdym mieście osobno, czy na którejś scenie będziecie razem?
3: Nie, kontynuujemy tą tradycję, która powstała już parę lat, tą zmianę. Przedtem to było zawsze na zmianę spotkanie na jednym albo drugim rynku. Teraz już spotykamy się na Moście Przyjaźni. Tutaj będzie mała scena, spotkanie obu tych korowodów ze strony czeskiej i ze strony polskiej. Także tutaj myślę, że to jest ten symbol tej współpracy, spotkanie na moście.
1: A jeżeli chodzi o imprezy po czeskiej stronie?
3: I potem polecą imprezy po stronie czeskiej i po stronie polskiej. Po stronie czeskiej to jest oczywiście na płycie rynku. Po stronie polskiej jest troszeczkę zmiana, bo ten główny program będzie oczywiście na rynku cieszyńskim i wieczorem tam będą imprezy na Wzgórzu Zamkowym. Są imprezy odpłatne. U nas w piątek jest dla tych, którzy chcą raczej taką głośniejszą muzykę, to jest grupa Wohnout. W sobotę Olga Lounowa, Heleninę Oczy, także też takie raczej więcej głośne, bym powiedział. No i po stronie polskiej na Wzgórzu Zamkowym w piątek jest Tramwaj Special i w sobotę jest sobotnie disco. Też na Wzgórzu Zamkowym za opłatę 20 zł. Nie są to duże pieniądze. Zobaczymy, jak wyjdzie.
1: A ta niedziela w czeskim Cieszynie, bo kiedyś bywały programy właściwie mniejszości, teraz już chyba od tego odstąpiliście, tak?
3: Tak, troszeczkę odstąpiliśmy, dlatego że imprez całorocznych, gdzie mogą się sprezentować, bym powiedział, ta główna mniejszość, to znaczy mniejszość polska, jest sporo, także w tym roku mamy lato swingowe, zobaczymy, czy się uda, temat, muzyka, stroje, no zobaczymy.
1: Jeżeli chodzi o inne imprezy, to będą się te letnie odbywać tu na rynku, czy też na przykład wykorzystacie Park Sikory?
3: Tak, tutaj można powiedzieć, że rozpoczynamy niebawem, bo mamy w czerwcu, oczywiście Dzień Dziecka, rozpoczynamy otwarciem basenów 30-31 z darmowym wstępem dla dzieci i potem mamy już taką klasyczną imprezę. Parę lat się nazywała obchody święta Cyryla Metodego, która była już później o wakacjach. Próbowaliśmy w przeszłym roku i kontynuujemy w tym roku posunąć to na czerwiec, w tym roku 20 czerwca, już nie pod nazwą Cyryla Metodego, ale Dzień Prorodziny, ale i tak ten temat ciągle jest identyczny, jest prezentacja działań różnych kościołów, różnych organizacji, które troszczą się o tych, którzy potrzebują jakąkolwiek pomoc, to także nie jest to tylko o zabawie, ale ten, kto odwiedzi Park Adama Sikory, może też ściągnąć jakieś informacje, które mu mogą pomóc w jego na przykład trudnych sprawach, które mogą nadejść w ramach życia każdego człowieka. Także to mamy tego 20 czerwca. 26 czerwca jest impreza na Przehradzie Czesińskiej, także też impreza, kino, muzyka, także mogą ludzie odwiedzać. No i potem bym skoczył na sierpień i to mamy rokowanie nad Olzą, no to duże kapele w tym roku, także będzie naprawdę, naprawdę głośno.
1: A już wiadomo, kto będzie na przykład taką gwiazdą na tym rokowaniu?
3: Tak, patrzę, mamy tę grupę Dimitri, Sepuka, Wisacy Zamek, także to naprawdę głośno impreza będzie.
1: A samo zakończenie to rozumiem, że znowu ten nalot czarownic i strachów na Zamek Cieszyński, tak?
3: Oczywiście pod koniec wakacji dzieci mogą korzystać z możliwości przebrania się do strojów czarownic i innych strachów.
0: Wysłuchali Państwo rozmowy z wiceburmistrzem czeskiego Cieszyna, Witem Słowaczkiem. W jutrzejszych wydarzeniach wrócimy jeszcze do tradycji kulinarnych Śląska. Spotkanie z Dorotą Świtałą-Drybek w Bibliotece Regionalnej w Karwinie przyniosło bowiem więcej opowieści niż mogliśmy zmieścić w jednym materiale z minionego tygodnia. A to już wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w poniedziałek 1 czerwca 2026 roku. Posłuchajmy jeszcze Marka Grechuty i piosenki Wędrówka. A zza mikrofonu żegna się już z Państwem Jacek Sikora. Do usłyszenia.